czego wiek nie skończył, czego wiek trwa. Smecieli angiele, ty si byla prvá holka, čedoviek neskončil.